0: wo papa wamfiri wakoma na sɛ wasa wɔsoagya yofu leader ɛdeɛbɛdeɛ bɛnya wamfiri mamfa nkɔdeɛkuba ne wo papa wamfiri wakoma na sɛ wasa wɔsoagya nipa bɛbe ɛte sɛ dentia wokɔ asɔre wokɔ ayie wokɔbi ɔmu nhyie fɔda wurade abɔno sɛ akɔakɔɛ te sɛ pentsyɛni sɛdeɛ nti bible ka bi ɛwɔ first chapter 2 sɛ mi to lave
1: wɔna wo nua ti so
0: ɔma wonɔ wɔ mu nuanom no
1: ati som
0: wɔmde sum
1: deɛɔka sɛ
0: deɛɔka sɛ mu na ɔdɛne nuaobi wkyɛni
1: deɛɔka sɛ ɔhan mu
0: nɔdeɛɔkamu na ɔtɛn ne nua
1: ɔda
0: so wɔ sum mu bɛduru sɛsɛ
1: deɛ ɔdɔ ne nua no te han mu
0: deɛ ɔdɔ ne nua no wɔte han mu
1: na sodudeɛ bi la ne
0: nuɛnnemuobiatɔ nimpa no mfa nipaɛnuɛrtesalonica chapter 15
1: biafa obi bɔne ti obi bɔne ka nti obi
0: bɔnebibleɔsɛ mohwɛ nɔ chapter 20 verse 20 mebusɛte deɛ no ne yi
1: ɛnka sɛ ɛhyɛ bɔne anaa mu awurade
0: wobɛboa
1: wo
0: ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne anaa mu wurade ɛna no wobɛm na wsaɛmada ɛyɛ na wode atimaa mfia ti da no nso amafoɔ hata wo mu ma wo wu sɛ sɛ mu no ɛna ɛnaa na